Chino msafa kusisi setu feme February ya usime mpuro kwa maje nebo uliye ndogo ndogo gamba chichino. Unebo kende na fetu watu anansenu kulukuta. Uline hapa pisa ima nefikaza. Aka ima muziki nao uline ndogo ndogo neba hafo mapa panga nyoko tali imu manangu.

0: Kero dino yo yandigi. Mwana. Olivia. Mwana ngo janga na tunywa mu. Bagamba batya.
1: Janje tamiro.
0: Omwenge. Adira shagunywa ne yagukowa. Nasubiro guiga we sibe 10.